na anadwo agyekye kye dwumadie no mu dodoɔ na wɔ dwumadie obɛdie mpaeba ahodoɔ ɛbɛbɔ na ɛnkyɛ obi a ɔfie ha biara sɛ wobɛte ne nka ɔbɛte ne din baabi ɔfiri baayɛ ɔbɛte